bitch is both. Yo, zajed, kar je, zamujam že eno uro. S frendi smo naredili že kar boring turo. Zajebal sem obljubo, naročil eno rundo.